0: Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Das Wichtigste in unserem Leben ist das Morgen. Um Mitternacht kommt der junge Tag, rein und unbefleckt, und begibt sich in unsere Hände. Hoffend, dass wir vom Gestern gelernt haben.
2: Und auf Polnisch. Najważniejsze w naszym życiu są poranki. Około północy przychodzi młody dzień, czysty i nieskalany. I oddaje się w nasze ręce. Ma nadzieję, że nauczyliśmy się czegoś z dnia wczorajszego. Ton KI Gen